0: Zo zistení misie OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine vyplýva, že bilancia ľudských strát neustále rastie. Od začiatku vojny do konca roka 2025 bolo zabitých viac ako 15 tisíc ukrajinských civilistov a viac ako 40 tisíc ich bolo zranených. Vojna spôsobila jednu z najväčších kríz vysídlenia obyvateľstva v dejinách. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov uviedol, že takmer 13 miliónov ľudí na Ukrajine stále potrebuje naliehavú humanitárnu pomoc. Zároveň sú vnútri krajiny vysídlené približne 4 milióny ľudí. Ďalších viac ako 5 miliónov utečencov Ukrajinu opustilo a rozprchlo sa po celom svete. Mnohých z nich čaká neistá budúcnosť. Ukrajinská ekonomika je naďalej pod obrovským tlakom. Hoci kde tu sa objavujú náznaky odolnosti, miera deštrukcie je ohromujúca. Podľa najnovších odhadov Svetovej banky, OSN, Európskej komisie a ukrajinskej vlády predstavujú náklady na rekonštrukciu a obnovu krajiny viac ako 500 miliard eur. Kritický bod dosiahli aj škody na životnom prostredí, ktoré vojna spôsobila. Po 4 rokoch jej trvania sa náklady spojené s ekologickou deštrukciou odhadom zvýšili na približne 75 miliard eur. Konflikt viedol k produkcii obrovského množstva emisí skleníkových plynov, rozsiahlým lesným požiarom na frontovej línii a trvalému znečisteniu niektorých z najúrodnejších poľnohospodárskych oblastí v Európe. Od začiatku vojny Európska únia a jej členské štáty poskytli Ukrajine celkovú podporu vo výške takmer 178 miliárd eur. V roku 2025 došlo k historickému posunu, keď únia predstihla Spojené štáty ako najväčší poskytovateľ podpory Ukrajine po prvýkrát aj v oblasti vojenskej pomoci. Z celkovej sumy podpory bolo viac ako 65 miliárd eur vyčlenených na vojenskú pomoc, v rámci ktorej sa Ukrajine poskytujú stovky tankov a sofistikovaných systémov protivzdušnej obrany. Stále však treba prideliť približne 32 miliárd eur. Plne funkčný je aj nástroj pre Ukrajinu, osobitný program finančnej pomoci Únie, ktorý je do konca roka 2027 akýmsi stabilným záchranným lanom s prostriedkami vo výške 50 miliárd eur. Ich vyplácanie závisí od ambiciózneho plánu reforiem a investícií vypracovaného ukrajinskou vládou. Popri tom všetkom Európska únia výrazne zvýšila tlak na financie ruskej vlády a do konca roka 2025 zaviedla 19 balíkov sankcií. Hoci sankcie viedli k zvýšenej inflácii a ekonomickému poklesu v Rusku, Európsky parlament naďalej upozorňuje, že Moskva využíva na obchádzanie obmedzení tzv. Tieňové flotily. Účinné presadzovanie sankcií je preto ešte dôležitejšie než doposiaľ. Európsky parlament systematicky vyzýva na prísnejšie sankcie a väčšiu podporu. Významným prelomom tu bolo zriadenie mechanizmu spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu. Tento inovatívny nástroj využíva mimoriadne príjmy zo zablokovaných ruských štátnych aktív vo výške takmer 300 miliárd eur na splácanie úverov poskytnutých Ukrajine. Hoci skupina G7 sa dohodla na úverovom balíku s objemom 45 miliárd eur, Európsky parlament naďalej presadzuje úplnú konfiškáciu týchto zmrazených aktív v snahe zabezpečiť, aby Rusko zaplatilo za deštrukciu, ktorú spôsobilo. Súbežne s európskym a ukrajinským úsilím sa Spojené štáty snažia načrtnúť návrh ukončenia vojny. V novembri 2025 predložila administratíva Donalda Trumpa návrh 28-bodového mierového plánu USA, ktorý navrhoval okrem iného prímerie uznanie súčasného stavu územnej kontroly v niektorých okupovaných regiónoch a podmienečné americké bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Plán obsahoval aj ustanovenia, ktoré obmedzovali budúcu vojenskú kapacitu Ukrajiny a bránili jej stať sa členom NATO. Ukrajinskí a európski lídri považovali tieto body za problematické a dotknuté strany s nimi nesúhlasili. V roku 2022 bola predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová vôbec prvým vysokým predstaviteľom Európskej únie, ktorý navštívil Kyjev od začiatku celoplošnej ruskej invázie. Počas plenárnej schôdze parlamentu v novembri 2025 takto pripomenula neochvejnú podporu nášmu východnému susedovi.
1: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Tento parlament stojí pri ukrajinskom ľude od prvého dňa až do dnes. Sme plní nádeje a tešíme sa z pokroku dosiahnutého vďaka novému impulzu spolupráci so Spojenými štátmi na ceste k mieru. My v Európe však vieme, že to musí byť skutočný mier, ktorý ide ruka v ruke s dôstojnosťou, spravodlivosťou a slobodou. A predovšetkým musí ísť o mier založený na tom, že o Ukrajine sa nesmie rozhodovať bez Ukrajiny.
1: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
0: Roberta Metsolová na záver uviedla, že Európska únia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby pomohla dosiahnuť mier, o ktorý sa Európa vždy snažila, nech je akokoľvek ťažké dosiahnuť ho. Európsky parlament je neochvejným zástancom európskej budúcnosti Ukrajiny. Po oficiálnom otvorení rokovaní o členstve v Únii v júni 2024 Ukrajina v uplynulom roku intenzívne pracovala na zosúladení svojich zákonov s normami Európskej únie. Hoci cesta k plnému členstvu je náročná, Únia nestratila nič zo svojho odhodlania. Tento boj nie je len o územnej celistvosti, ale aj o obrane európskych hodnôt, demokracie, zvrchovanosti a spravodlivého a trvalého mieru. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Grécko-nemecko-británsky konsorcium zdobúv prémiu imeni Dafne Caruany Galicji 2023 року. У розслідуванні консорціуму детально розглянуто події, пов'язані з аварією судна «Адріана», яка сталася 14 червня 2023 року біля узбережжя Пілоса, що на південному заході Греції. Понад 600 мігрантів, які залишили Лівію на рибальському судні за кілька днів до цього, загинули внаслідок того, що судно потонуло.
3: Libertà d'espressione.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'espressione.
6: Libertà d'espressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Dafne Caruana Galizia.
2: Стаття «Переможець» має назву «Під незрячими очима вимкнених камер влади. Загибель у найтемніших глибинах Середземного моря». Спільне розслідування, проведене грецьким виданням журналістських розслідувань «Соломон» у співпраці з німецькою неурядовою організацією «Forensis», німецьким громадським мовником «ARD» і британською газетою «The Guardian» виявило, як сталося найсмертоносніше кораблетроще з мігрантами у новітній історії внаслідок дій берегової охорони Греції. Розслідування також виявило суперечності в офіційних звітах грецьких органів влади. Журналісти зібрали свідчення понад 20 осіб, які вижили після аварії, ознайомилися з судовими документами та поспілкувалися з представниками берегової охорони. З'ясувалося, що можливості порятунку було втрачено, а пропозиції про допомогу ігнорувалися. Тоді як свідчення тих, хто вижив, кажуть про те, що саме спроби берегової охорони Греції відбуксувати рибальське судно зрештою спричинили його затоплення. Грецька берегова охорона заперечила, що вона намагалася відбуксувати човен. Неурядова організація «Forensis» реконструювала події цієї фатальної ночі за допомогою інтерактивної 3D-моделі судна, даних із журналу берегової охорони та свідчень капітана судна берегової охорони. Вони також використали радіолокаційні дані, дані морського судноплавства, супутникові зображення і відео, зняті суднами, що знаходилися поблизу, та інші джерела. Отримуючи премію від імені консорціуму «Переможця», представниця видання «Соломон» Іліана Папанджелі заявила:
9: «We hope this award
2: Ми сподіваємося, що ця нагорода допоможе принести визнання вцілілим і тим, хто втратив членів родини та близьких унаслідок кораблетрощі, і що ці смерті не залишилися непоміченими та не залишаться безкарними. Під час церемонії нагородження голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила: Європейський парламент буде продовжувати підтримувати родину Дафни на боці шукачів правди, на боці справедливості та незалежності журналістики. Ми вимагали відповідей. Ми ретельно перевірили і ухвалили закони. І ми продовжимо законодавчу діяльність, щоб гарантувати, що наша Європа є простором, де журналісти можуть працювати без страху і де їм не загрожують переслідування, насильство і вбивства. Ця премія присуджується втретє. Нагородою відзначають видатні й ретельно проведені журналістські праці, що просувають принципи та цінності ЄС. Премія названа на честь Дафни Каруани Галіції, мальтійської журналістки, блогерки та антикорупційної активістки, яка стала жертвою вбивства у 2017 році. Вона розслідувала відмивання коштів, зв'язки між індустрією онлайн-ігор та організованою злочинністю, а також надання громадянства Мальти за інвестиційними схемами. У середині жовтня 2017 року вона загинула біля свого дому від вибуху бомби, закладеної під сидіння її автомобіля. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на нашому вебсайті.
4: Den 11. juli 1995 erobrede bosnisk-serbiske styrker under ledelse af general Ratko Mladic byen Srebrenica i det østlige Bosnien, som er blevet erklæret et sikkert område af FN. I de efterfølgende dage blev over 8.000 muslimer, primært mænd og drenge, systematisk myrdet og begravet i massegrav. I denne episode af Historie og Fakta vil vi se nærmere på en af de mest tragiske begivenheder i slutningen af det 20. århundrede, folkemordet i Srebrenica. Vi vil give dig et overblik over baggrunden for krigen i det tidligere Jugoslavien og de begivenheder, der fandt sted i Srebrenica. Til sidst vil vi også se på, hvordan denne grusomhed er blevet anerkendt og mindet i hele verden.
5: Begyndelsen på folkemordet i Srebrenica kan spores tilbage til opløsningen af Jugoslavien i starten af 1990'erne. Jugoslavien var en socialistisk føderation bestående af de seks republikker, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Makedonien og Serbien. Men denne føderation begyndte at smuldre efter sin mangeårige leder Josip Broz Titos død i 1980. Tito havde formået at opretholde en fin balance mellem de forskellige etniske grupper i Jugoslavien, men efter hans død voksede de nationalistiske følelser og den politiske ustabilitet. I 1991 erklærede Slovenien og Kroatien deres uafhængighed, hvilket udløste en voldelig reaktion fra den jugoslaviske folkehær, som primært var kontrolleret af serbere.
4: Derefter spredte konflikten sig hurtigt til Bosnien-Herzegovina, som var den mest etnisk mangfoldige af de seks republikker. Her levede bosniere, kroater og serbere tæt sammen. I 1992 erklærede Bosnien-Herzegovina sin uafhængighed, hvilket førte til en brutal og kompleks krig, der involverede flere fraktioner. De bosniske serbere forsøgte med støtte fra den serbiske regering og den jugoslaviske folkehær at skabe et Storserbien ved at foretage en etnisk udrensning af ikke-serbere fra områder under deres kontrol.
5: I det østlige Bosnien blev byen Srebrenica et symbol på krigens brutalitet. Byen var ellers blevet erklæret et sikkert område i 1993 af FN, hvilket betød, at den skulle være fri for væbnet angreb og fjendtlige handlinger. Men på trods af det belejrede de bosnisk-serbiske styrker området, der afskar adgangen til fødevarer, medicinsk udstyr og humanitær bistand. I juli 1995 havde situationen i Srebrenica nået et bristepunkt. Byen var fyldt med tusindvis af bosniske flygtninge, der var flygtet fra de omkringliggende områder. Samtidig var byen også forsvarsløs og led under alvorlig mangel på basale fornødenheder.
4: Det førte til, at de bosnisk-serbiske styrker under general Ratko Mladic kommando den 11. juli 1995 erobrede Srebrenica. Selvom den hollandske fredsbevarende FN-bataljon var udstationeret der, var de ude af stand til at forhindre overtagelsen. Erobringen indebar en systematisk massakre på bosniske mænd og drenge, mens kvinder, børn og ældre blev tvangsudvist fra området. I løbet af få dage blev omkring 8.000 bosnier, primært mænd og drenge, henrettet i og omkring Srebrenica. Ofrenes lig blev begravet i massegrave, men mange af dem blev senere gravet op og genbegravet i et forsøg på at skjule beviserne for folkemordet. Derudover blev tusindvis af kvinder, børn og ældre tvangsdeporteret, og mellem 20.000 og 50.000 kvinder og piger blev udsat for seksuel vold.
5: Det internationale samfund var længe om at reagere på grusomhederne i Bosnien, men begivenhederne i Srebrenica chokerede verden, og der blev sat fokus på, at FN's fredsbevarende mission havde fejlet. NATO iværksatte luftangreb mod bosnisk-serbiske stillinger, hvilket i sidste ende førte til Dayton-aftalen i december 1995, der endte den bosniske krig.
4: Det internationale krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien blev også oprettet for at retsforfølge krigsforbrydelser begået under konflikterne på Balkan i det, der tidligere var de jugoslaviske republikker. Tribunalet fastslog i 2001, at Srebrenica-massakren var folkedrab, og flere nøglepersoner som Ratko Mladic og Radovan Karadzic blev dømt for deres roller i grusomhederne.
5: I 2009 vedtog Europaparlamentet en beslutning, der fordømte folkedrabet i Srebrenica. Parlamentet mindedes ofrene og udtrykte solidaritet med deres familier, hvoraf mange stadig ikke kender deres kære skæbne. I beslutningen opfordres der til, at den 11. juli i hele EU anerkendes som en mindedag for folkedrabet i Srebrenica, og den understreger, hvor vigtigt det er at anerkende denne grusomhed for at kunne bevæge sig i retning af retfærdighed og forsoning.
4: I 2015 fordømte parlamentet yderligere folkedrabet med en anden beslutning, der markerede 20-årsdagen for massakren i Srebrenica. I denne beslutning understregedes behovet for, at de politiske repræsentanter i Bosnien-Herzegovina anerkender fortiden for at kunne arbejde hen imod en bedre fremtid. Den understregede også betydningen af krigsforbrydertribunalets arbejde og behovet for at fremskynde retssager om krigsforbrydelser. Under en plenarmøde i Strasbourg i juli 2015 udtalte Günther Oettinger, der var kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, følgende.
6: Vi müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt damit auch.
5: Vi må også erkende, at Europa og verden, inklusive os, ikke gjorde alt, hvad vi kunne for at beskytte ofrene. Folkedrabet i Srebrenica har efterladt sår og spor, ikke kun på Balkan, men i hele Europa. Det har efterladt dybe sår i Bosnien-Herzegovina, og det pålægger os fortsat en moralsk forpligtelse til ikke at glemme.
6: Fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
4: Parlamentet opfordrede også til, at der udvikles uddannelsesmæssige og kulturelle programmer for at lære folk mere om sådanne grusomheder og gav udtryk for sin støtte til civilsamfundsorganisationer som Foreningen af Mødre fra Srebrenica og Tsepa-enklaverne. Organisationer som denne spillede en afgørende rolle med hensyn til at øge bevidstheden om grusomhederne og fremme forsoning. Derfor understreger beslutningerne EU's tilsagn om at forebygge sådanne forbrydelser og fremme veje fred og stabilitet i regionen.
5: I erkendelse af omfanget af Srebrenica-tragedien vedtog FN's generalforsamling i 2024 en resolution, der gjorde den 11. juli til den internationale mindedag for ofrene for folkedrabet i Srebrenica. Dagen tjener til at ære mindet om ofrene og til at bekræfte det internationale samfunds tilsagn om at forhindre sådanne grusomheder i fremtiden.
4: Folkedrabet i Srebrenica er virkelig et af de mørkeste kapitler i nyere historie. Begivenhederne i juli 1995 er et eksempel på de ødelæggende konsekvenser af etniske konflikter og det kritiske behov for en effektiv international intervention. Den årlige mindehøjtidelighed den 11. juli er ikke kun en hyldest til ofrene, men også en opfordring til verden om at være på vagt over for folkedrab og etnisk udrensning. Det er en vigtig påmindelse om, at det internationale samfund skal overholde principperne om menneskerettigheder og retfærdighed for at forhindre historien i at gentage sig.
5: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
9: Euroopan parlamentissa ei ole vain meppejä. Tämä valtava toimielin kätkee todellisuudessa sisäänsä tuhansia ihmisiä, jotka työskentelevät päivittäin tehdäkseen Euroopan unionista paremmin saavutettavan, toimivamman ja avoimemman kansalaisilleen. Ilman näitä ihmisiä parlamenttia olisi mahdotonta hallita. Siksi puhemiehistön kaltaiset hallintoelimet ovat välttämättömiä. Euroopan parlamentilla on puheenjohtajakokouksen lisäksi toinenkin hallintoelin, se on puhemiehistö. Puhemiehistö koostuu Euroopan parlamentin puhemiehestä, 14 varapuhemiehestä ja 5 kvestorista. Parlamentti valitsee puhemiehistön 2,5 vuoden toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia. Puhemiehistön äänten mennessä tasan puhemiehen ääni ratkaisee. Kvestorit ovat puhemiehistön neuvoa antavia jäseniä. Tämä tarkoittaa, että he avustavat puhemiehistöä neuvonantajina, mutta eivät voi äänestää. Puhemiehistö hoitaa lukuisia parlamentin sisäisiä hallinnollisia ja taloudellisia tehtäviä. Sillä on toimivaltuudet kaikissa parlamentin sisäistä toimintaa koskevissa kysymyksissä. Se laatii parlamentin alustavan talousarvioesityksen ja päättää kaikista hallinto-, henkilöstö- ja organisaatioasioista. Puhemiehistö siis esimerkiksi hallinnoi toimielimen kiinteistöpolitiikkaa, käsittelee virkamiesten korvauksia ja kuluja sekä laatii parlamentin hallinnolliset säännöt muun muassa etätyöskentelystä. Lisäksi se ratkaisee istuntojen toimittamista koskevat asiat ja voi antaa luvan pitää valiokuntien ja valtuuskuntien kokouksia parlamentin 3 tavanomaisen toimipaikan ulkopuolella. Se valmistelee myös alustavan ennakkoarvion parlamentin menoista. Lisäksi puhemiehistö päättää parlamentissa edustettuina oleville poliittisille puolueille myönnettävistä määrärahoista ja niille täysistunnoissa varatusta puheajasta. Mutta ei siinä vielä kaikki. Puhemiehistö päättää pääsihteeristön kokoonpanosta ja organisaatiosta. Se myös nimittää parlamentin pääsihteerin, joka vastaa parlamentin hallinnosta. Lisäksi puhemiehistö nimittää korkeat virkamiehet. Puhemiehistö kokoontuu yleensä 2 kertaa kuukaudessa, jotta se voisi hoitaa kaikki tehtävänsä. Puhemiehistön pöytäkirjat käännetään kaikille EU:n 24 viralliselle kielelle. Sitten ne painetaan ja jaetaan kaikille parlamentin jäsenille. Jäsenet saavat tietenkin esittää kysymyksiä puhemiehistön toiminnasta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
10: People in Europe and the natural world around us are increasingly suffering from water shortages caused by decades of poor water management and degradation of freshwater ecosystems. Rivers and wetlands are drying out and groundwater is being extracted at an unsustainable rate. If temperatures continue to rise as a result of climate change, we can expect water resources in Europe to carry on shrinking.
11: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. And in this podcast, we are looking into the European Union's proposals for a common water policy.
10: In the EU, a significant portion of our territory and population is experiencing stress on water supplies. According to the European Environment Agency, in 2022, water scarcity affected 34% of the EU population and 40% of its land area. Southern European countries like Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, and Spain are particularly hard hit by water scarcity. But the crisis is spreading northwards, impacting areas previously considered water secure. There are multiple causes. These include overextraction of water for farming, pollution, aging infrastructure, and the intensifying effects of climate change, leading to more frequent and more severe droughts.
11: According to a recent report by the European Environment Agency, only about 1/3 of Europe's surface waters are in good health, and farming and coal-fired power generation are major sources of pollutants. The economic implications of water scarcity are profound. The European Central Bank warns that droughts could reduce economic output in the euro area by nearly 15%, affecting sectors like farming, manufacturing, and energy.
10: In response to this growing crisis, the European Commission has introduced a number of measures. The cornerstone of EU water policy is the Water Framework Directive. It was approved in the year 2000 and it requires water resources to be used sustainably and given protection. To achieve the directive's aims, EU countries are required to implement river basin management plans and, in vulnerable areas, drought management plans. Other measures introduced include regulations to promote reusing water in agriculture and to address leakages in water supply networks.
11: However, more action is needed to tackle the issues facing our water resources. In its recent report, the European Environment Agency highlighted several urgent requirements, including stricter implementation of existing directives, significant changes to farming practices, reduction of pollution, and restoration of ecosystems. As water scarcity and droughts are also recognized as priorities in the European Green Deal, they are addressed in several major EU climate strategies. The EU also provides financial support to member states and other authorities to address water scarcity and droughts. For example, more than 300 projects have received European research and innovation funding through the Horizon 2020 and Horizon Europe programs.
10: The European Parliament plays a crucial role in shaping water policy. MEPs have been vocal about the need for comprehensive strategies to combat water scarcity. They call for increased investment in water infrastructure, stricter enforcement of environmental regulations, and the promotion of nature-based solutions, like restoring wetlands.
11: A recent report by Parliament underscored the importance of protecting water resources, not just for public health and the environment, but also for energy production, agriculture, and food security. Parliament is also pushing for the swift approval of the EU Nature Restoration Law, which aims to restore degraded ecosystems, help the land hold on to more water, and reduce flood risks. MEPs have also called for binding targets on water efficiency covering all water uses, and they have stressed that there needs to be further EU action on reducing pollution caused by chemicals, pharmaceuticals, antibiotic-resistant bacteria, microplastics, chemical pesticides, and fertilizers.
10: Since many of Europe's rivers and lakes are shared by multiple countries, cross-border water management is essential. Building up our water resilience needs to be a shared European effort, and investments in water infrastructure and smart monitoring systems are essential for tracking water quality and usage in real time. Therefore, as part of discussions on the EU long-term budget for 2028 to 2034, MEPs suggest setting up a separate and dedicated fund for improving water resilience in regions most at risk of water scarcity.
11: Addressing the water crisis calls for collective action. Policymakers need to prioritize sustainable water management and enforce existing regulations, while industry needs to invest in water-efficient technologies and reduce pollution.
10: But you and I can also adopt water-saving habits in our everyday lives and support initiatives aimed at preserving our precious water resources. As the European Parliament continues its efforts to help safeguard our water, it's essential that we all play our part.
11: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
12: Aleksiej Nawalny w 2021 roku został laureatem przyznawanej przez Parlament Europejski Nagrody za wolność myśli. Nagrodę nazwano imieniem radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa. Ustanowiono ją w 1988 roku. I otrzymują ją osoby i organizacje, które bronią praw człowieka i podstawowych wolności. Aleksiej Nawalny, najwybitniejszy rosyjski głos opozycji, znany z ujawniania korupcji, zagorzały krytyk prezydenta Władimira Putina, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 16 lutego 2024 roku w kolonii karnej na Syberii. Aleksiej Nawalny urodził się w 1976 roku. Był prawnikiem, blogerem i działaczem politycznym. Zyskał międzynarodową sławę, bo organizował w Rosji protesty przeciwko rządowi, kandydował w wyborach i upominał się o reformy antykorupcyjne. Był najzacieklejszym krytykiem Putina. Został aresztowany w połowie stycznia 2021 roku, kiedy wrócił do Rosji. Wcześniej próbowano go otruć nowiczokiem, środkiem paralityczno-drgawkowym. Nawalny między sierpniem a wrześniem 2020 roku spędził ponad miesiąc w berlińskim szpitalu uniwersyteckim Charité. Przez większość tego czasu przebywał na oddziale intensywnej terapii. Gdy wyzdrowiał, wytropił ludzi, którzy jego zdaniem brali udział w podaniu mu trucizny. Udając urzędnika służby bezpieczeństwa, nakłonił przez telefon agenta, by przyznał, że użyto trucizny. Nawalny oskarżył rosyjski rząd o otrucie, ale ten zaprzeczył zarzutom. Podczas drugiej sesji plenarnej w październiku 2021 roku Parlament Europejski ogłosił laureata Nagrody imienia Sacharowa za wolność myśli. Został nim Aleksiej Nawalny. Decyzją o przyznaniu nagrody właśnie jemu wcześniej podjęła konferencja przewodniczących wraz z konferencją przewodniczących grup politycznych. Podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Heidi Hautala powiedziała: Aleksiej Nawalny wykazuje się wielką odwagą, próbując przywrócić wolność wyboru narodowi rosyjskiemu. Od wielu lat walczy o prawa człowieka i podstawowe wolności w swoim kraju. Kosztowało go to wolność i niemal stracił życie. W imieniu Parlamentu Europejskiego wzywam do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia. Po ceremonii wręczenia nagród w grudniu 2021 roku ówczesny przewodniczący parlamentu Dawid Sassoli powiedział: Nagroda Sacharowa oznacza również, że Parlament Europejski stanowczo domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego.
13: Il rilascio immediato e incondizionato di Aleksej Nawalny.
12: Słowa te pozostały bez echa, podobnie jak liczne apele Unii do władz rosyjskich. Nawalnego początkowo przetrzymywano w obwodzie włodzimierskim na wschód od Moskwy, a w grudniu 2023 roku przeniesiono go do kolonii karnej w Harpie na Syberii. Odbywał wyrok 19 lat więzienia za zarzuty, które powszechnie uważano za motywowane politycznie. 16 lutego został znaleziony martwy. 28 lutego, zaledwie 12 dni po śmierci Nawalnego, jego żona Julia przemawiała w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Wyraźnie poruszona powiedziała: Jeśli naprawdę chcesz pokonać Putina, musisz coś wymyślić. Nie możesz być nudny. Putin jest przywódcą zorganizowanej grupy przestępczej. Musimy wszyscy walczyć z tymi przestępcami. Innowacją polityczną jest tutaj zastosowanie metod walki z przestępczością zorganizowaną, a nie rywalizacja polityczna. Nie noty dyplomatyczne o dochodzenia w sprawie machinacji finansowych. Nie oświadczenia o zaniepokojeniu, a poszukiwanie współpracowników mafii w waszych krajach. Tych dyskretnych prawników i finansistów, którzy pomagają Putinowi i jego poplecznikom ukrywać pieniądze. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała: Parlament Europejski i posłowie z całą mocą potępiają to zabójstwo. To zbrodnia, która zasługuje na międzynarodowe i niezależne śledztwo. Świat domaga się sprawiedliwości. Parlament w rezolucji zdecydowanie potępił zabójstwo Aleksieja Nawalnego i całkowicie poparł Julię Nawalną w jej postanowieniu, że będzie kontynuować jego dążenia. Podkreślił, że narodu rosyjskiego nie można utożsamiać z dążącym do wojny i autokratycznym reżimem Kremla. Posłowie wyrazili solidarność ze wszystkimi, którzy pomimo brutalnych represji i poważnych konsekwencji nadal znajdują odwagę, by mówić prawdę. Zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami. Tego podcastu można wysłuchać w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej i w języku rosyjskim. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: Gospodin Gottwald, njemački državljanin s paraplegijom, koji se našao u frustrirajućoj situaciji tijekom odmora u Austriji. Unatoč tome što ima njemačku iskaznicu za osobe s invaliditetom koja bi mu trebala zajamčiti određene pogodnosti, austrijske su ga vlasti kaznile jer nije kupio vinjetu u propisanom roku. Taj slučaj primjer je izazova s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju putujući iz jedne države članice u drugu zbog nepriznavanja njihova statusa. Kako bi riješila taj problem, Europska unija namjerava uvesti europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom. Svrha iskaznice je olakšati slobodno kretanje osoba s invaliditetom unutar Unije tako što će služiti kao dokaz priznatog invaliditeta. U ovom podcastu bavimo se uvođenjem europske iskaznice i europske parkirne karte za osobe s invaliditetom te njihovim mogućim učinkom. Prema statističkim podacima Europske komisije, otprilike četvrtina odraslih u Europskoj uniji ima neku vrstu invaliditeta. Takav upečatljiv podatak ukazuje na to koliko je važno riješiti izazove s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom. Uvođenje Europske iskaznice i Europske parkirne karte za osobe s invaliditetom označava prekretnicu u razvoju zakona za tu skupinu građana na razini Unije. Te su iskaznice osmišljene na temelju prethodnih inicijativa kako bi poboljšali pristupačnost i promicali uključenost osoba s invaliditetom. Konkretno, nadovezuju se na iskustvo stečeno u okviru dviju postojećih inicijativa. Pilot projekta Europske iskaznice za osobe s invaliditetom, koji se provodi od 2016. u 8 država članica, te Europske parkirne karte za osobe s invaliditetom, koja se od 1998. primjenjuje diljem Unije. Nažalost, postojeća europska parkirna karta ne priznaje se uvijek u drugim državama članicama zbog razlika u formatu među državama. Cilj europske iskaznice i europske parkirne karte za osobe s invaliditetom je poboljšati pristup pogodnostima povezanima s invaliditetom. Neki od njih su dulji ili besplatni parking, manje trošarine i posebne pogodnosti u pogledu javnog prijevoza, kulturnih događanja, muzeja te sportskih i drugih aktivnosti tijekom putovanja diljem Unije. Dostupna je u digitalnom i fizičkom obliku, Europska iskaznica za osobe s invaliditetom služi kao praktičan i opće priznat dokaz statusa osobe s invaliditetom. Uz to, država članica može izdavati dvojezične iskaznice na nacionalnom i engleskom jeziku. Iako Europska iskaznica za osobe s invaliditetom nudi razne pogodnosti, važno je uzeti u obzir i njezina ograničenja. Primjerice, osmišljena je prvenstveno za kratkoročne boravke i možda ne pokriva sve potrebe osoba koje borave u drugoj državi članici na duže razdoblje. Osim toga, ne obuhvaća socijalno osiguranje i socijalne naknade jer su nadležnosti pojedine države članice. Stoga treba dodati da Europska iskaznica za osobe s invaliditetom ne bi zamijenila, nego nadopunila postojeće nacionalne iskaznice ili potvrde. Rad na zakonodavstvu o Europskoj iskaznici za osobe s invaliditetom uključivao je i opsežna savjetovanja s raznim dionicima. Ključnu ulogu u njegovu oblikovanju imali su Europski gospodarski i socijalni odbor te javne rasprave u kojima su sudjelovale osobe s invaliditetom i njihovi osobni asistenti. Ideja vodilja bila su načela utvrđena Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. U svibnju 2023. predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola naglasila je važnost uvođenja Europske iskaznice za osobe s invaliditetom u svojoj uvodnoj izjavi na događanju izgradnja uključive budućnosti za osobe s invaliditetom u Europskoj uniji.
1: Here we believe that persons with disabilities have the right to live.
0: Mi smatramo da osobe s invaliditetom imaju pravo na samostalan život i odgovarajuću skrb u zajednici. I nastavit ćemo raditi na tome. Uz to, želimo ukloniti preostala administrativna ograničenja koja ograničavaju prava osoba s invaliditetom. U tom duhu, s nestrpljenjem iščekujemo ove godine komisijin prijedlog o Europskoj iskaznici za osobe s invaliditetom. Krajnje je vrijeme za priznavanje statusa osobe s invaliditetom među državama članicama. Nije jasno zašto to već nije učinjeno. U rujnu 2023. Europska komisija predložila je uvođenje europske iskaznice za osobe s invaliditetom, a u veljači 2024. Vijeće i Europski parlament postigli su dogovor o tom prijedlogu direktive. Nakon što je obje institucije službeno usvoje, države članice imat će 2,5 godine za prilagodbu nacionalnog zakonodavstva te 3,5 godine za primjenu te direktive. Uvođenje europske iskaznice za osobe s invaliditetom popratit će i nacionalne internetske stranice koje će pružati razumljive informacije o iskaznici i informativne kampanje za razvoj svijesti diljem Unije. Ova inicijativa predstavlja važan korak u zaštiti prava osoba s invaliditetom jer olakšava slobodno kretanje diljem Unije i promiče jednaka prava i uključenost sviju građana, neovisno o njihovu invaliditetu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Piensa en los lugares que más recuerdas cuando viajas. A menudo no solo recuerdas los museos o los teatros que has visitado, sino también la música que escuchaste en las calles, el festival con el que te topaste o la energía que sentiste en la plaza de algún barrio. En toda Europa, la cultura desempeña un papel importante a la hora de dar forma a la identidad de ciudades y regiones. Los festivales callejeros, los conciertos locales y los proyectos artísticos comunitarios crean momentos que unen a las personas y hacen crecer a las ciudades. Esta misma idea es la base de una de las iniciativas culturales más conocidas de la Unión Europea, las Capitales Europeas de la Cultura. El programa se puso en marcha en 1985 por iniciativa de Melina Mercuri, entonces ministra de Cultura de Grecia, y su homólogo francés, Jacques Lang. Su visión era simple pero profunda. La cultura podría unir a la ciudadanía europea. Desde la primera capital europea de la cultura, Atenas, en 1985, más de 70 ciudades de toda Europa han ostentado el título. España ha sido país anfitrión en 4 ocasiones. Madrid en 1992, Santiago de Compostela en el 2000, Salamanca en 2002 y San Sebastián en 2016. La idea es sencilla. Cada año, las ciudades seleccionadas tienen la oportunidad de dar a conocer su vida cultural a toda Europa y al resto del mundo. ¿Cómo se convierte una ciudad en capital europea de la cultura? El proceso comienza con 6 años de antelación. En primer lugar, la Comisión Europea decide qué países pueden optar al título. A continuación, las ciudades de estos países presentan su candidatura con su programa cultural. Un grupo de expertos independientes revisa las candidaturas y selecciona una ciudad por país. Luego, se seleccionan 2 y en ocasiones 3 capitales europeas de la cultura. Las ciudades se eligen en función de varios criterios, entre los que figuran la calidad de su programa cultural, su capacidad para llevarlo a cabo y los beneficios a largo plazo que puede aportar a la ciudad y a sus habitantes. A la hora de seleccionarla, no se tiene en cuenta el número de habitantes. Ciudades con menos de 100.000 habitantes han ostentado el título, como Matera en Italia, Galway en Irlanda y Tartu en Estonia. Lo que realmente importa es la capacidad humana, financiera y cultural de una ciudad, además de su capacidad para involucrar a la población. Una vez han sido elegidas, las ciudades tienen 4 años para prepararse. Es entonces cuando se establecen colaboraciones, se planifican actos y se invita a la ciudadanía a participar. Por lo tanto, si vives en una ciudad candidata, no tienes que limitarte a observar, sino que puedes formar parte de la historia. Convertirse en capital europea de la cultura también supone un apoyo concreto. Las ciudades reciben el premio Melina Mercuri, dotado con 1,5 millones de euros, y se les anima a conectar con otros programas de la Unión, como Europa Creativa, que apoya a los sectores cultural y creativo. Pero el valor del título es mucho más que el respaldo financiero. Las ciudades suelen aprovechar esta oportunidad como motor para impulsar su reputación internacional, revitalizar los barrios y los espacios públicos y atraer turismo. Y el impacto de ser una capital europea de la cultura no termina cuando acaba el año, como le pasó a Marsella-Provenza, capital europea de la cultura en 2013. Ese año, la ciudad atrajo un número récord de 11 millones de turistas, lo que aumentó notablemente su visibilidad y alcance. Además de impulsar el turismo, el programa transformó la ciudad. Marsella renovó espacios públicos como el Paseo Marítimo de la ciudad, abrió nuevos centros culturales y reconectó diferentes barrios a través de la cultura. Muchos de estos espacios siguen utilizándose hoy en día y atrayendo a residentes y visitantes. Los programas diseñados por las capitales europeas de la cultura muestran lo que la ciudadanía europea tiene en común, además de destacar lo que hace único a cada lugar. La visión va más allá del contexto local y se dirige a públicos de toda Europa y de otros países. Las ciudades pueden colaborar con las regiones vecinas, pero siempre hay una ciudad que toma la iniciativa y asume la responsabilidad del programa. Un caso especialmente simbólico es la Capital Europea de la Cultura 2025, Nova Gorica, en Eslovenia. Desarrolló una estrecha colaboración con Gorizia, su ciudad vecina en Italia, y por primera vez, dos ciudades de dos países diferentes compartieron el título. Separadas por una frontera, aprovecharon la oportunidad para conectar comunidades italianas y eslovenas. En un discurso retransmitido por el Servicio Audiovisual de la Comisión Europea, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, conmemoró la ocasión con estas palabras. Junto con Chemnitz, en Alemania, Nova Gorica fue elegida Capital Europea de la Cultura 2025. Y la ciudad eslovena, junto con su